0: Wapotelea pombe.
1: Wangetheraini.
0: Toka leo hii.
1: Ingobe lugoni ingaile tapchesu.
0: Ibi taishe kwa jina la Yesu.
1: Watia choba kungungu.
0: Mungu wafungwa nyumba yako.
1: Agere galia tapchesu kuchoruge.
0: Naona amani ya Yesu ikushuka.
1: Agere chine gisobi.
0: Naona mtu wakuponywa.
1: Agere chine gitiochi.
0: Naona mtu wakufunguliwa.
1: Ninaona mtu ambaye anapata amani.
0: Agere chine nyorugalia.
1: Pokea amani hiyo.
0: Kai galia noto.
1: Pokea yo usini.
0: Kai ngobelisha noto.
1: Haichalisu mepitia magumu.
0: Mamega na yako tukele kibunje uwen.
1: Lakini Yesu anakupenda.
0: Lakini jamije iso.
1: Yesu anakupenda.
0: Jamii jeso.
1: Kero tucho.
0: Ona ndugu.
1: Matesa ske.
0: Usijidharau tena.
1: Lugoni pune.
0: Vita unaipitia.
1: Amacho tununu nchoko.
0: Nataka Mungu akusimamie.
1: Bila chugiriri.
0: Kilio

0: ile unasema ni bariki, Mungu akubariki, akubariki mahali umetoa kwa jina la Yesu.
1: Namnamba,
0: shika nambari hii
1: 0723 25 6 500 0723 25 6 500. Mungu awabariki.
0: Ingoberu la Jehova.
1: Agichenga enwa sabak YouTube.
0: WhatsApp na YouTube.
1: Mungu awabariki.
0: Ingoberu la Jehova.
1: Shalom.